A tak jest mojstwem zgojno z ty. Forstosz aż kiert. Forstosz aż kiert. Forstosz aż kiert. Forstosz aż kiert. Forstosz.